shuka mushalehla hehla letla busa mahlo ya mina eka wena letisa ku bonga hinkwako eka wena.